zajmę za nożą. Zajmę za nożą sobego na wstad na nic. A je włosy by czes mi by wyszło mam albo nic. A z